motema piwa kombucha drinki. Uhuliraka hohokomwani. Jinko biloba na tonkati alipauda. Ebebyona bitirwe mukwera magaragawe.

na handi honi mwema kukuliza KKCR kienda nyemu katoliza msani famba redi nye kura kurana amaka hamne vyaro.